0: 제가 붙들지 마. 제 꼬리 뜯어 버려.
1: przepraszam, że żyję. Przepraszam, że tyję. Przepraszam, że piję.

Przepraszam, że nie jem. Przepraszam, że jem. Przepraszam, że nie wiem. Przepraszam, że wiem.

Przepraszam, że żyję. Przepraszam, że tyję. Przepraszam, że piję, choć szczęścia mi brak. Przepraszam, że minę przelotnie jak ptak. Przepraszam, że nie jem. Przepraszam, że jem.